miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawa.

0: Wtorek, 4 sierpnia w kalendarzu, na zegarach jest 6 w Radiu Gra, czas na pierwsze dziś informacje.
1: Nawet 38 stopni mogą pokazać dziś termometry w południowo-wschodniej i centralnej części kraju. Dla tych rejonów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty trzeciego najwyższego stopnia przed upałami. W zachodniej i północnej Polsce temperatura sięgnie maksymalnie 33 stopni. Tam również obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia. Nasz system energetyczny jest bezpieczny, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Szef tego resortu stwierdził, że Polska jest przygotowana na kolejną falę upałów.
2: W 2026 roku, w momencie rekordowego zapotrzebowania na moc, tutaj mówimy o styczniu, mieliśmy nadwyżkę, mogliśmy eksportować energię, jednocześnie też mając dużą poduszkę. Więc jeżeli chodzi o kwestię związaną z zapotrzebowaniem, przede wszystkim to tutaj ryzyka nie ma większe, widzimy po stronie przesyłu pod kątem lokalnych przeciążeń sieci.
1: Mówił minister Miłosz Motyka. Dodał, że Polska może pełnić rolę eksportera energii na Węgry, gdzie sytuacja jest bardzo trudna. Ze względu na niski stan wody w Dunaju zamknięto węgierską elektrownię jądrową w Paksz. Dwa śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, połączone w jedno. Dalsze postępowanie będzie prowadzić Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. O szczegółach reporterka Anna Kropaczek.
3: Teraz pokrzywdzeni powinni kierować korespondencję właśnie do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej, a nie do Prokuratury Regionalnej. Prokuratura Krajowa prowadziła do tej pory postępowanie dotyczące zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, która później zmieniła nazwę na Zonda Krypto. Jak informują śledczy, w sprawach zachodzi łączność podmiotowa i przedmiotowa, stąd połączenie śledztw. Afera Zonda Krypto wybuchła wiosną tego roku. Użytkownicy tej giełdy zaczęli mieć problemy z wypłatą środków. Wszczęto wówczas śledztwo pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Do prokuratury wpłynęło kilka tysięcy zgłoszeń od poszkodowanych.
4: Przechodzimy już teraz do wtorkowej prognozy pogody. Dzisiaj czeka nas w Toruniu naprawdę upalny dzień, 30 stopni na termometrach. Spokojnie to zobaczymy po południu i odczujemy na własnej skórze. Na razie od samego rana niecałe 20 stopni Celsjusza, będzie dość słonecznie, ale to dopiero za chwilkę, kiedy dzień już się na dobre rozpocznie. Dzisiaj bez opadów deszczu, w kolejnych dniach może się to lekko zmienić.
0: Dobry po szóstej, kłaniają się bardzo nisko zgodnie z wczorajszymi moimi zapowiedziami. Kto się z wami wita? No?
4: Oliwia Ciszewska!
0: Zupełnie jak nowa po takim przedłużonym weekendzie. Jakież to cuda robią? Za chwilę nam opowie, co to za sanatorium było, co się ciekawego działo. I Piotr Kruszowski. Witamy serdecznie, gramy.

0: najpiękniejsza w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. No taka moja mała dedykacja dla ciebie. Co będę mówić tutaj?
1: Dziękuję, dziękuję. No myślę, że parę dni wolnego zawsze człowiekowi dobrze zrobi. Polecam wam przede wszystkim w te wakacje jeszcze. Robi się cieplutko w końcu.
0: Czy to prawda, że kąpałaś się w zimnym Bałtyku?
1: Kąpałam się także w zimnym błocie.
0: Czułem. No właśnie, czułem, że to sanatoryjne jakieś różne zabiegi. Więcej szczegółów jeszcze w tym programie do 9:00, a wcześniej zajrzymy do kalendarza już za moment.

0: Wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Kłaniamy się bardzo nisko, witamy serdecznie tych, którzy są, zwłaszcza jeśli jest z nami jakiś Dominik i jakiś Prokop, ale nie Marcin Prokop, tylko tym razem jest to nie nazwisko, a imię.
1: Składam też życzenie każdej Marii, Jankowi, Franciszkowi, Andrzejowi, Fryderykowi i wszystkim, którzy po prostu mają ochotę dzisiaj poświętować, bo tak czują, że to jest ich dzień.
0: Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej dziś w kalendarzu. Gdybyście spotkali panterę mglistą w drodze do pracy, to znaczy, że trzeba zawrócić, położyć się spać i dać sobie dzisiaj z robotą spokój.
2: Reklama. Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana w Toruniu. Jak ja tęskniłam za tym, żeby to powiedzieć. Moi drodzy, tak samo jak tęskniłam za tym, żeby dziewczynki uprawiały więcej sportu. I proszę bardzo, w Toruniu mamy do tego okazję. Akademia Piłkarska Torunianki zaprasza wszystkie dziewczęta w wieku od 5 do nawet 17 lat. Także w każdym wieku praktycznie na takie ciekawe zajęcia piłkarskie, motoryczne, ale także na warsztaty z psycholożką sportu. Można się poruszać i poruszać trochę dobrze swoją głowę.
1: I co istotne, bezpłatne zajęcia, drogie dziewczęta, więc ruszajcie w drogę i mamy nadzieję, że takich naszych toruńskich pajorek, Ewy Pajor, nie jedna się nasza lokalna tutaj na rynku piłkarskim pojawi i będzie dumnie reprezentowała barwy Torunia później. Może w jakiejś FC Barcelonie.
0: O, tak,
1: albo
0: tak,
1: w Chicago Torunia. Fire. Nie wiem, czy Chicago Fire mają dziewczęcą drużynę kobiecą?
0: Nie wiem, ale zaraz to sprawdzimy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Michiko w Radio Grato już za nami, ale do siódmej jeszcze trochę na tej fali na 88,8 programy.
1: Pojawią się panowie, których lubię, bracia Kacperczyk, a także Vito Bambino. Trochę o pewnych talentach nam zaśpiewają.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Upał, klimatyzacja w aucie, jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
10: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
11: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
17: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
16: Ci, co ją znają, reagują.
18: Ach!
17: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
19: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
7: Po reklamie.
5: Przechodzimy już teraz do wtorkowej prognozy pogody. Dzisiaj czeka nas w Toruniu naprawdę upalny dzień, 30 stopni na termometrach. Spokojnie to zobaczymy po południu i odczujemy na własnej skórze. Na razie od samego rana niecałe 20 stopni Celsjusza, będzie dość słonecznie, ale to dopiero za chwilkę, kiedy dzień już się na dobre rozpocznie. Dzisiaj bez opadów deszczu, w kolejnych dniach może się to lekko zmienić.

0: wakacyjne rano i dobrze w radiu gra na 88,8 FM. Tak wam gramy w Toruniu. O 8 u nas kolejne informacje w raporcie. Trochę o pogodzie też będzie.
1: I przygotowujemy się do tego, co się będzie dzisiaj działo. Do gorączki, sukienki, krótkie spodenki. I co jeszcze by się przydało?
0: I strój plażowy.
1: No
0: tak
1: właśnie.
0: Jest.
1: I
0: wtedy
1: i
0: co
1: basen.
0: Z tym strojem? Baseny letnie polecamy. Można się wybrać na Lewobrzeżu, na Prawobrzeżu, do wyboru, do koloru.
1: Trzy na baseny. Bydgoskim Przedmieściu też tak nieco w cieniu drzew. Tam również bardzo piękny basen odkryty. Pamiętajcie także, uczniowie, w wielu miejscach możecie wejść z legitymacją szkolną za darmo.
0: Warto się orientować, dobrze się do tego ubrać, jakaś piękna stylowa basenowa i ruszamy. Leżaczek, plaża i tak mogą wyglądać wakacje.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze. Zbliżamy się do kolejnych informacji w raporcie, szczegółów pogodowych, a po 8 pogramy wam dalej.
1: I poszukamy tego sposobu na wakacje. Jak tutaj drugi miesiąc przeżyć, przetrwać w tej gorączce. Będzie dobrze, moi drodzy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
6: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
5: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
6: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
5: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
6: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
7: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kozyniarów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.

0: Zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
3: Zaprasza Autofrelit, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409 700.
4: Po reklamie.
5: Wtorek w kalendarzu, 4 dzień sierpnia, jest 8, w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
6: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Jeszcze raz przypominamy mieszkańcom o utrudnieniach spowodowanych remontem w elektrociepłowni w Toruniu. Dzisiaj zaplanowano drugi i ostatni etap tegorocznych przygotowań ciepłowników do zimy. Od 9 do 17 nie będzie ciepłej wody na Skarpie, Rubinkowie, na osiedlach Mokrym, Jakubskim, Chełmińskim, na Jarze, Starówce, osiedlu Młodych oraz Tysiąclecia.
7: To są wiadomości Radia Gra.
6: To szansa, by zostać człowiekiem od dobrej roboty, podkreślają organizatorzy Szlachetnej Paczki. Trwa rekrutacja wolontariuszy z naszego regionu do jednej z największych akcji charytatywnych w kraju. Do zadań wolontariuszy należy odwiedzanie rodzin i osób samotnych z najbliższej okolicy, rozmowa, poznanie ich historii, opisanie sytuacji. Następnie wskazywane są rodziny, które otrzymują pomoc w ramach akcji. Ważnym elementem jest także kontakt z darczyńcami, którzy przygotowują paczki.
8: Cały czas szukamy osób o dobrym sercu, które chciałyby wesprzeć na Szlachetną Paczkę. Zapraszamy do zgłoszenia się.
9: Aby zostać wolontariuszem, należy wejść na oficjalną stronę Szlachetnej Paczki www.szlachetnapaczka.pl i wysłać krótki formularz zgłoszeniowy.
6: W ubiegłym roku w Toruniu działało 77 osób, które pomogły 200 rodzinom z naszego regionu.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Kierowcy załamują ręce. Paliwo od kilku tygodni jest wyjątkowo drogie. Średni poziom cen oleju napędowego ponownie przekroczył barierę 8 zł za litr. Dzisiaj ceny ropy na światowych rynkach notują spadki, średnio kilka dolarów, ale sytuacja jest dynamiczna. Amerykański prezydent Donald Trump wstrzymał ataki na Iran i znów daje szansę dyplomacji. Chcę dać im ostatnią szansę, zanim dojdzie do dekapitacji. To, co zaplanowaliśmy i co wciąż planujemy, jest niezwykle trudne do zrealizowania. Zobaczymy, co się wydarzy, ale to naprawdę bardzo trudne zadanie. Prezydent USA liczy na szybkie porozumienie z Teheranem.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
6: Zapraszam na raport sportowy. Na początku piłka nożna, trudne losowanie polskich drużyn w pucharach. Górnik Zabrze, jeśli najpierw pokona węgierski Ferencvaros, o awans do fazy ligowej Ligi Europy zagra z tureckim Trabzonsporem. Jeśli przegra, w play-offach eliminacji Ligi Konferencji zmierzy się z AS Monaco. W tych drugich rozgrywkach szczęścia nie miał także GKS Katowice, który jeśli przejdzie HPL Tel Awiw, trafi na Atalantę Bergamo. Teraz zaproszenie od Aniołów z Torunia. Siatkarska drużyna z naszego miasta wraca z otwartymi treningami. W każdą środę sierpnia można spróbować swoich sił na siatkarskim boisku. Pierwszy trening już jutro o godzinie 17 w hali podstawówki numer 28 w naszym mieście. Poprowadzą go trenerzy Adam Surgut, Błażej Podleśny i Maciej Krysiak. Wielkim finałem wakacyjnego cyklu będzie amatorski turniej siatkówki plażowej.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-Yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
6: Będzie słoneczny i gorący wtorek w Toruniu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 31 stopni. Nie będzie dzisiaj padać, wieje słaby wiatr. Warunki biometeo przez ten upał będą jednak raczej niekorzystne. Jutro w mieście ma być jeszcze cieplej, a w czwartek przez region prawdopodobnie przejdzie już burzowy front.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu, przy szosie Bydgoskiej 52.
5: To już po ósmej, dzień dobry, cześć, kłaniamy się bardzo nisko i witamy serdecznie wszystkich, którzy są z nami.
4: I oczywiście nie możemy się doczekać, żeby zagrać wam kolejne wspaniałe hity pełne słońca.
5: A to poczekaj, to ja tobie coś zagram może teraz powitanie. To tak. Czekaj, wybiorę coś fajnego. Dużo mamy czasu?
4: Oczywiście.
5: Nie, no dobra.
4: A państwo ile mają czasu?
5: To mam, to już mam teraz, no uwaga, gotowa jesteś? A wiesz co to będzie?
4: Po jednej nutce zgadnę.
5: Odgadniesz?
4: Wiadomo.
5: No, to próbuj.
4: Biała armia.
5: Aj,
4: tak.
5: Podglądałaś.
4: Idealny hit na polskie wakacje. Każdy jest najpierw biały, a później nieco bardziej czerwony.
5: No to gramy.

0: Wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu właśnie na tej fali na 88,8 FM. Witamy was bardzo serdecznie i zaglądamy od razu do SMS-ów. I teraz chciałbym, żeby każdy powiedział, od kogo ma ostatniego SMS-a, a dokładnie SMS-a. Nie chodzi o komunikatory, messengery, zostawiamy WhatsAppy, wszystkie inne. SMS-a.
1: Ja jestem ciekawa, bo u mnie to na przykład jest alert RCB.
0: A u mnie alert RCB.
1: No,
0: i ci państwo też mają alert RCB. No co to się ostatnio wyprawiało? Naprawdę nawet trochę smutne, ktoś powiedział, że taki system, który ma nas chronić przed niebezpieczeństwami, stał się memogenny i ludzie zaczęli z tego żartować.
1: No, czasem trochę działa tak z opóźnieniem, jak Polska Kolej, ale na szczęście też informuje o ważnych rzeczach. Tutaj nie można powiedzieć, że nie. Możemy jednak pomyśleć o takich alertach RCB, które by się przydały u nas tutaj lokalnie, w Toruniu.
0: W Toruniu.
1: O czym by mogły informować?
0: Ostrzegające na przykład przed wysoką temperaturą, ale jednocześnie też tym, co w wakacje, czego jest bardzo dużo, czyli przed turystami.
1: Nie pojawiajcie się na rynku staromiejskim. Natężenie turystów wzrasta.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Wam gramy o poranku w radiu, gra w Toruniu na 88.8. Za chwilę wrócimy do naszej dobrej wakacyjnej playlisty. A skoro wakacje, środek wakacji, to piękne imprezy i ogromne polskie festiwale,
1: które również odbyły się w zeszły weekend. I ja osobiście byłam na Polendroku, ale co się jeszcze odbywało na północy, no to oczywiście Sunrise Festival, tam bardziej elektronicznie. I tak jadąc sobie w kierunku tych dwóch festiwali, myślę, że pewnie nie tylko ja miałam takie doświadczenie, na niektórych mopach festiwalowicze się spotykali.
0: Naprawdę?
1: I była taka trochę różnica, może lekki zgrzyt między nimi.
0: A nie krzyżowali się na przykład? Bo to wiesz, z jednego busa ktoś przesiada się do drugiego i na przykład zamiast pojechać na Sunrise idzie na Poland. A myślę, że to od razu byłoby widać i w drugą stronę też.
1: Oczywiście byłoby widać. Na szczęście chyba takich sytuacji nie było.
2: Reklama. Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
3: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
4: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
7: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
6: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
7: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
6: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
7: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: To jest.

0: wakacyjne rano i dobrze w radiu gra. Gramy wam i zapraszamy do parkowania na toruńskiej Starówce. Przyglądamy się trochę z Oliwią tej historii, bo tutaj dużo komentarzy w internecie się cały czas pojawia dotyczących tego, że kontrole parkowania na Starówce.
1: No i najpierw to trzeba się naszukać tego miejsca na parkowanie, a jak już się znajdzie, to trzeba się upewnić, czy parkuje się i tak w odpowiednim miejscu oraz czy się płaci za bilecik parkingowy.
0: Właśnie, żeby turyści nie myśleli, bo to nie jest tak, że u nas w Toruniu na Starówce nie można, nie wolno, jest zakaz parkowania. Wolno, tylko trzeba się dobrze rozejrzeć. A już w ogóle najlepszym rozwiązaniem jest, żeby jedna osoba z rodziny zawsze została w samochodzie albo przy samochodzie, prawda? Czy naprawdę wszyscy muszą wychodzić oglądać tego osiołka? Przecież to można sobie w internecie wygooglować.
1: Ewentualnie chodźcie turami. Czy? Najpierw mama, później babcia,
0: a, myślałem, że masz na myśli te zwierzęta. Że... Dobrze.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Bausa, Magnetic w Radiu Gra to już za nami.
1: A za chwilę już zaśpiewamy coś, co można śpiewać ciągle. Dzięki, że jesteś. Takie piękne słowa pojawią się na antenie Radia Gra.
0: Wzruszyłem się.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
7: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
8: Tak, i to lepiej niż ja.
9: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
10: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
11: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod Twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz. Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
16: To będzie słoneczny i gorący wtorek w Toruniu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 31 stopni. Nie będzie dzisiaj padać, wieje słaby wiatr. Warunki biometeo przez ten upał będą jednak raczej niekorzystne. Jutro w mieście ma być jeszcze cieplej, a w czwartek przez region prawdopodobnie przejdzie już burzowy front.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
17: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy w Radiu Gra na tej fali na 88,8. O 9 zapraszamy na kolejne wiadomości w raporcie. O pogodzie też trochę będzie, byleby ta pogoda była na najbliższą sobotę. I koniecznie u nas w kraju, trochę dalej, bo to podobno już w tę najbliższą sobotę. Ona, Georgina Rodriguez i on, Cristiano Ronaldo, pobierają się, biorą ślub w końcu.
1: Drodzy goście, tort weselny, kroić czas. No i będzie trzeba z nimi zatańczyć. Mam nadzieję, że impreza będzie wyśmienita, bo gwiazdy się pojawią. Będzie Kylian Mbappe, będzie Jennifer Lopez, będzie Vin Diesel nawet.
0: Tak, tak, będzie. Będą piękne kreacje, piękne fryzury. Tak się Oliwia zastanawiała, że jak Cristiano tak bardzo w trakcie meczu dbał o fryzury, to co będzie przed ślubem, nie?
1: Oczywiście, 5 fryzur obowiązkowo.
0: Ile ta biedna Georgina się na niego naczeka. Natomiast jednego fani są pewni, tego mianowicie

0: Cię, jak ten najważniejszy moment będzie wyglądał, kiedy ksiądz przed ołtarzem zapyta, czy ty, Krystianie, bierzesz sobie za żonę tę oto Georginę i ślubujesz jej miłość, wierność i uczciwość małżeńską?
1: Cy! Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Jesteśmy już bardzo blisko 9:00. Za chwilę u nas informacje w raporcie. A czego tam koleżanka szuka, tak się przygląda w tych internetach? Co ciekawego
1: znalazła?
0: Ja tak
1: sobie przeglądam, co się dzieje, no bo w końcu wakacje. Może gdzieś jeszcze pojadę, może gdzieś jeszcze zniknę.
0: A to rzeczywiście jest taka opcja na jedno, tylko w tym roku Polacy narzekają, że 15 dzień sierpnia przypada w sobotę i nie wydłuży nam tego długiego weekendu. Ale dzień wolny się Państwu należy. Pamiętajcie o tym.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
10: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
11: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micromusic, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
12: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
13: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
14: Zaprasza Autofrelit, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
15: Po reklamie.
1: W kalendarzu wtorek, 4 sierpnia, na zegarach godzina 9:00, czas na kolejny raport Radia Gra.
16: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Za nami 1 sierpnia o 17:00, jak zawsze w rocznicę wybuchu powstania miasto stanęło na minutę, a o tragicznych wydarzeniach z Warszawy przypominały nam syreny alarmowe. Dodajmy jednak, że w tym roku właśnie 1 sierpnia o 17:00 zaplanowano równocześnie test miejskiego systemu ostrzegania. Torunianie mają jednak wątpliwości, czy wszystko działa jak należy. Według relacji naszych słuchaczy syren nie było w ogóle słychać na Wrzosach, Jarze czy Bielawach. Co jeśli zagrożenie faktycznie dotyczyłoby naszego miasta? Nasi dziennikarze skontaktowali się z urzędnikami. Ci przyznają, że nie wszędzie syreny są słyszalne z uwagi na ich fizyczny brak w niektórych rejonach miasta, na przykład na Jarze. W planach jest dopiero instalacja systemu oraz wymiana kolejnych starych analogowych urządzeń. W drugiej połowie 2025 roku wystąpiliśmy do wojewody o dotację na zakup i montaż 20 sztuk syren alarmowych, tłumaczy nam Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta miasta. Ze względu na brak towaru, spowodowany dużym zainteresowaniem w skali kraju, nie udało się wtedy przeprowadzić postępowania. W 2026 miasto ponownie złożyło wniosek o dofinansowanie. Dotacja została przyznana, trwają przygotowania do uruchomienia postępowania, tłumaczy Centkowski.
17: To są wiadomości Radia Gra.
16: Europie grozi wizja blackoutu. Ekstremalne upały uderzają w systemy energetyczne. Niski poziom wody w Dunaju sprawił, że rumuńskie władze wyłączyły jeden z dwóch reaktorów elektrowni jądrowej.
8: Mamy tutaj do czynienia z czymś, co powoli nabiera rozmiarów kryzysu energetycznego. To jest coś, co może prowadzić do załamania się tych systemów. Jeżeli nie znajdą się moce, które będą w stanie wejść w miejsce tych wygaszanych jednostek, czy to jądrowych, czy wodnych, to faktycznie blackout może się pojawić.
16: Podkreślał Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
16: Przed nami gorący dzień w Toruniu. Termometry pokażą 30 stopni Celsjusza. Na razie nie będzie padać. Parasole nam się nie przydadzą. Na niebie sporo słońca, ale warunki biometeo w Grodzie Kopernika przez upał będą dziś niekorzystne. Jutro może być jeszcze cieplej, ale na horyzoncie widać ochłodzenie, bo w czwartek przez region przejdzie już burzowy front.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
1: I w ten piękny sposób dotarliśmy już do końca naszego poranka. Na szczęście przed nami wspaniały dzień, wspaniałe przedpołudnie.
0: Wspaniały Mariusz Kucyła.
1: Co tu się będzie działo? Wspólna kawusia, herbatka, co chcecie. Wystarczy, że klikniecie sobie odpowiednią opcję w ekspresie.
0: To jest recepta na dobry dzień. Nie myślałem, że to jest takie łatwe, proszę bardzo.
1: No.
0: Chwilę ci nie było i świat był trudniejszy. Teraz już będzie lepiej. Piotr Olszowski
1: i Oliwia Ciszewska. No to do usłyszenia jutro z samego rana. Pa, pa.

0: Katy Perry w Radiu Gra. Ciekawe, czy jeszcze wkurzona na Trumpa, czy już jej trochę przeszło. Gdyby ktoś nie wiedział, powiedzmy, Biały Dom wykorzystał w filmiku pokazującym bombardowanie Iranu fragment jej piosenki z tekstem bum, bum, bum. A nie taki jest jej przekaz. No też bym się wkurzył. Uwaga! Dziś w Toruniu zmiana kodu na termometrach. Trójka z przodu. Dzisiaj dociągniemy do 30 stopni. Równo 30. Tak gorąco będzie od 14. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowani. A my razem do 13. Mariusz Pucyło, hity pełne słońca. Za chwilę Ricky Martin.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
5: Po reklamie.
6: To jest.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Naprawdę dobrze się tego słucha. Męskie granie orkiestra w Radiu Gra. Zmiany na naszych drogach, na naszych ulicach. Trwają prace na szosie lubickiej i dzisiaj o 10:00 kolejna zmiana w organizacji ruchu. Dwa pasy od strony torowiska będą do dyspozycji kierowców, natomiast trzy od strony Śląskiego zostaną wyłączone. To nie koniec nowinek, bo jutro rozpoczyna się remont ulicy Żwirki i Wigury. Prace będą realizowane na odcinku od szosy Chełmińskiej do ulicy Świętego Józefa, a to oznacza m.in. utrudniony dojazd do szpitala w Toruniu. Warto to sobie wcześniej ogarnąć. Teraz Madonna i Material Girl, a za chwilę Ina.

Ina w radiu gra hity pełne słońca. Wszyscy to znamy, słyszeliśmy wiele razy. Zima zaskoczyła drogowców. A teraz nie zima, teraz lato. Ale też są zaskoczeni. Czytam artykuł z nagłówkiem: lato zaskoczyło kolejarzy. Kolej nie była przygotowana na tegoroczne wysokie temperatury. Kto jechał w pociągu jak w piekarniku, ten wie, o co chodzi. I teraz Ministerstwo Infrastruktury obiecuje zakup pociągów z bardziej wydajną klimatyzacją. No ale zanim to kupią, no to nie wiadomo, czy to będzie przyszły, czy jeszcze kolejny rok. Zima zaskakuje drogowców, lato zaskoczyło kolejarzy. No ciekawe, kto będzie zaskoczony jesienią.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
10: O, mechanik idzie.
11: Mamma mia, el compresor.
12: Facciamo subito, sì?
13: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
14: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
15: Po reklamie.
16: A przed nami gorący dzień w Toruniu. Termometry pokażą 30 stopni Celsjusza. Na razie nie będzie padać. Parasole nam się nie przydadzą. Na niebie sporo słońca, ale warunki biometeo w Grodzie Kopernika przez upał będą dziś niekorzystne. Jutro może być jeszcze cieplej, ale na horyzoncie widać ochłodzenie, bo w czwartek przez region przejdzie już burzowy front.
17: Słuchasz Radia Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży.
3: I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
4: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, Szosa Chełmińska 135.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Castorama! Teoria i praktyka.
10: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
9: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo z Media Expert taniej masz.
14: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
16: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: Po reklamie.
18: Jest 11 we wtorek, 4 sierpnia. W Radiu Gra zapraszamy na przegląd wiadomości. Przed nami raport.
19: Michał Mrosek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Czy uda się uporządkować kwestię parkowania na toruńskiej Starówce? W ubiegły weekend służby przeprowadziły kolejną akcję wymierzoną w kierowców porzucających auta, gdzie popadnie. To ciągle realny problem, bo tylko w 3 dni przeprowadzono prawie 100 interwencji, wystawiono 40 mandatów, założono 20 blokad, a 12 spraw skierowano do sądu. Takie wzmożone kontrole mają być kontynuowane w strefie UNESCO przez służby do połowy października.
0: To są wiadomości Radia Gra.
19: Dzisiaj w naszych serwisach mamy apel od toruńskiego oddziału Szlachetnej Paczki. Trwa rekrutacja wolontariuszy do jednej z największych akcji charytatywnych w kraju. Na czym polega ich praca?
20: Wolontariusz zajmuje się odwiedzaniem rodzin. Rodziny otrzymuje od lidera i wówczas idzie do takiej rodziny, patrzy, jakie są potrzeby, rozmawia z nią, poznaje tą rodzinę, poznaje jej historię. Dzięki temu będzie mógł jak najlepiej dopasować potrzeby, jakie ta rodzina ma.
19: Mówił nam Mariusz Ogórek, wolontariusz i lider rejonu Rubinkowo w Toruniu. Nabór wolontariuszy trwa do końca września. W ubiegłym roku dla Szlachetnej Paczki w Toruniu pracowało 77 osób, a pomoc uzyskało 200 rodzin.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
19: Na razie nie będzie podwyższenia drugiego progu podatkowego. Jak mówią nieoficjalnie politycy rządzącej koalicji, wprowadzenie zmian w życie będzie możliwe raczej dopiero w kolejnej kadencji. Dlaczego nie teraz?
21: Wszystko z powodu pieniędzy, a raczej ich braku. Taka zmiana będzie kosztować budżet kilka, jak nie kilkanaście miliardów złotych. Rozmowy na ten temat w koalicji jednak trwają.
22: Podatki powinny być tak skonstruowane, że im mniejsze wynagrodzenie i mniejsze przychody, tym mniej podatku.
21: Usłyszałem od wicepremiera, szefa resortu cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Ostateczną decyzję w tej sprawie i tak podejmie minister finansów, który szuka środków na realizację takiej obietnicy.
19: Mówił Kacper Wróblewski.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
19: 32 stopnie w najcieplejszym momencie dnia, słaby momentami umiarkowany wiatr, sporo słońca na niebie, brak opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na wtorek w Toruniu. W naszym mieście warunki biometeo przez upał mogą być dzisiaj niekorzystne. W środę w Grodzie Kopernika może być jeszcze cieplej.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
18: A może by tak przy takiej pogodzie, przy takich temperaturach dzisiaj zrobić jakiś chłodniczek? No, warunki pogodowe dobre, warzywa świeżutkie, pyszniutkie, chrupiące. A właśnie mam przed sobą światowy ranking zup na zimno. Jak w tym rankingu wypadł nasz chłodnik? O tym już za kilka chwil. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie ponownie.

cykady to nawet i dyskotekę potrafią zagłuszyć. To Manami i cykady na cykladach w Radiu Gra. My wracamy do rankingu najlepszych na świecie zup na zimno. Też mamy swoją reprezentację, oczywiście nasz polski chłodniczek. No powiem tylko, że nie znalazł się w pierwszej trójce, ani w pierwszej piątce, ani w pierwszej dziesiątce. Na szczycie zupy z Turcji, Litwy i Francji, a nasz chłodniczek wylądował na miejscu 15 pośród zimnych zup. Inni nie chcą, a nie szkodzi. Będzie więcej dla nas.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
6: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
9: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
1: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Nowy David Guetta, utwór zatytułowany Run, Run, River. W Radiu Gra gramy hity pełne słońca. Nie zabraknie go dzisiaj, miejmy nadzieję, nie zabraknie do końca miesiąca. A ja właśnie teraz o ostatnim weekendzie sierpnia. Przepraszam, że to o terminie już tak bliskim końca wakacji, ale to będzie naprawdę wielkie wydarzenie. 30 sierpnia wielkie lotnicze show w Toruniu, Copernicus Airshow Toruń 2026, a to będzie połączenie i pirotechniki, i ognia, i muzyki, i akrobacji lotniczych i wszyscy będziemy zadzierać głowę do góry. A wszystko najlepiej obserwować ze Starówki, a także z bulwaru bądź toruńskich mostów. Na razie tylko sygnalizuję, więcej szczegółów, gdy będziemy bliżej końca sierpnia, a przecież do tego nam się wcale nie spieszy. David Tawary już teraz, później m.in. The Weeknd.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Beztroskie granie w Radiu Gra, czyli hity pełne słońca, to Maroon 5, za chwilę pogoda, a potem Mr. Zup.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
7: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Po reklamie.
7: 32 stopnie w najcieplejszym momencie dnia, słaby, momentami umiarkowany wiatr, sporo słońca na niebie, brak opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na wtorek w Toruniu. W naszym mieście warunki biometeo przez upał mogą być dzisiaj niekorzystne. W środę w Grodzie Kopernika może być jeszcze cieplej.
8: To jest Radio Gra.

0: Groove Jetty Spiller, numer, który zawsze dobrze brzmi, ale latem najlepiej. Dzisiaj wyjątkowo gorąco w Toruniu, dzisiaj 30 stopni, ale proszę nie narzekać, że za gorąco, bo jutro będzie jeszcze cieplej. Szczegóły pogody już za chwilę, tuż po raporcie o 12.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
4: Nie zgadzam się.
3: Słucham?
4: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
3: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
4: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
5: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Jest południe. Pora sprawdzić, co przygotowali nasi dziennikarze. Zapraszam na najnowsze wiadomości, czyli raport i prognozę pogody.
12: Michał Mrozek, zapraszam na raport. Co z toruńskim systemem alarmowym? Po 1 sierpnia, kiedy służby zapowiadały jego wielki test, wielu mieszkańców mówi wprost: nie słyszeliśmy syren. Skarżyli się na to mieszkańcy Lewobrzeża, Bielaw, Wrzosów, Chełmińskiego, Jaru. Urząd miasta przyznaje, że w niektórych punktach takich syren po prostu nie ma. A wiele z tych, co istnieją, pochodzą z lat 70. i 80. Modernizacje są w toku, zakupy nowego sprzętu dopiero w planach. Po 1 sierpnia miasto zwraca się także do administratorów z prośbą o informacje na temat ewentualnych problemów technicznych tych istniejących syren. Ze względu na brak możliwości nie można ich sprawdzić z poziomu centralek alarmowych, usłyszeliśmy w urzędzie. Jednym zdaniem, system syren w Toruniu na chwilę obecną nie spełnia w pełni swojego zadania. Według wielu torunian zapowiadany szeroko test z 1 sierpnia został oblany.
13: O tym się mówi w Toruniu.
12: Pokazy lotnicze, muzyka i widowiskowe efekty w centrum Torunia. Wielkimi krokami zbliża się Kopernik. Technicus Air Show Toruń. To wydarzenie w niedzielę 30 sierpnia na bulwarze filadelfijskim.
14: Główne wydarzenia będą odbywały się pomiędzy mostem drogowym a mostem kolejowym. Teren będzie zamknięty, zabezpieczony. Przygotowania trwają, jesteśmy w nieustannym kontakcie. To jest impreza, którą planujemy na 20 tysięcy osób. Jest to impreza biletowana.
12: Zapowiadał wiceprezydent Torunia Adam Szponka.
1: To są wiadomości Radia Gra.
12: Do 9 sierpnia policjanci z niemal całej Europy będą prowadzić dużą akcję Speed, w którą zaangażowano także polskie służby.
15: Zwracamy uwagę przede wszystkim na prędkość. Będziemy starać się tak rozmieszać służbę, żebyśmy byli na tych odcinkach drogi szczególnie uczęszczanych, a więc na głównych ciągach komunikacyjnych, ale także w miejscach, gdzie na przykład lokalnie odbywa się duży ruch.
12: Mówił rzecznik Komendy Głównej Policji podinspektor Andrzej Fijołek. Z godziny na godzinę jest coraz cieplej. Po południu może być w Toruniu 30-31 stopni Celsjusza. Ostrzeżenie od IMGW dotyczące upału będzie ważne do jutra, do 20. W środę słupki rtęci mogą zatrzymać się nawet na 35. kresce. Dzisiaj wieje słaby wiatr, na niebie sporo słońca. Na razie nie powinno padać. Warunki biometeo są niekorzystne.
0: Jest po 12, zaczynamy popołudnie, czyli jesteśmy troszkę bliżej weekendu. Dzisiaj wtorek, 4 dzień sierpnia, imieniny świętują Dominik i Prokop, a na Dominika znalazłem takie przysłowie: kiedy w Dominika słońce grzeje, od ostrej zimy człek zemdleje. No, przekonamy się już za kilka miesięcy. Hity pełne słońca powracają teraz. Mariusz Pucyło, witajcie, przed nami Shakira.

0: Elektrycy, czyli Electric Light Orchestra. A w radiu gra pora na urodzinowe życzenia dla wszystkich urodzonych 4 dnia sierpnia. Pozdrawiamy. Dzisiaj świętują także Billy Bob Thornton, amerykański aktor znany m.in. z roli w filmie Zły Mikołaj czy ostatnio serialu Landman. Kończy 71 lat. Barack Obama, 65 urodziny. Meghan Markle, amerykańska aktorka, żona księcia Walii Harry'ego, ma 45 lat. A urodzeni 4 sierpnia to lwy z naturalnym talentem do bycia w centrum wydarzeń. Pewni siebie, kreatywni i przekonani, że jeżeli coś ma się udać, to najlepiej pod ich kierownictwem. Serdeczności, Calvin Harris, Blessings, już za chwilę.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie

0: taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
6: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
7: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.

Hity pełne słońca w Radiu Gra. Było już o podniebnych atrakcjach, które czekają nas pod koniec miesiąca, a w najbliższy weekend atrakcje na wodzie, czyli Festiwal Wisły 2026, rozpoczyna się już w najbliższy piątek, 7 dnia sierpnia. 9 kujawsko-pomorskich miast położonych nad Wisłą czeka mnóstwo atrakcji. W ten weekend kolejno wydarzenia we Włocławku, w Nieszawie, w Ciechocinku i w Stajenczykach, a w Toruniu 13 i 14 sierpnia, wtedy na Bulwarze Filadelfii i na Błoniach Nadwiślańskich czekać będą stoiska edukacyjne, warsztaty plastyczne, animacje dla dzieci, pokazy szkutnictwa i kowalstwa, a także wypieki pierników, no i będą też regaty żeglarskie. Wydarzenia w Toruniu już w przyszłym tygodniu, a teraz Dawid Podsiadło i na błysk.

0: dobrze, że poniedziałek już za nami. Manic Monday, Bangles we wtorek, 4 dnia sierpnia. Jak gra muzyka, przeglądam sobie wiadomości i trafiłem na coś takiego. Włamanie do szaletu miejskiego, uszkodzenie kasetki i kradzież pieniędzy, do tego wyrwanie panelu sterującego. Taka sytuacja w Białymstoku powtórzyła się 3-krotnie. Złodziej włamał się do miejskiego szaletu i to 3 razy z rzędu. No to mamy dowód na to, że pieniądze nie śmierdzą.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
13: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
14: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie 2 opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
18: Zdrowit.
19: Po reklamie.
20: Z godziny na godzinę jest coraz cieplej. Po południu może być w Toruniu 30-31 stopni Celsjusza. Ostrzeżenie od IMGW dotyczące upału będzie ważne do jutra, do 20. W środę słupki rtęci mogą zatrzymać się nawet na 35. kresce. Dzisiaj wieje słaby wiatr, na niebie sporo słońca. Na razie nie powinno padać. Warunki biometeo są niekorzystne.
21: To jest Radio.

akcent i Kylie. Chodzi oczywiście o Kylie Minogue, a nie o Kylie Jenner. A Kylie Minogue ostatnio w Anglii na koncercie w Birmingham zrobiła wielką niespodziankę publiczności, bo po wielu latach u jej boku na scenie pojawił się Nick Cave. To musiało być niesamowite. U nas hity pełne słońca przez cały dzień.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
15: To wtorek, 4 sierpnia. W Radiu Gra czas na raport o 13.
16: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Na początku informacje z Toruńskiego Jaru. Trwa budowa drugiej części podstawówki. Przy Grasera powstają 4 dwukondygnacyjne skrzydła. Inwestycja skończy się w sierpniu 2027. Prace będą więc prowadzone również w trakcie roku szkolnego. Jakie działania podejmuje wykonawca, żeby inwestycja przebiegała bezpiecznie?
17: Zaplanowaliśmy tutaj cały dojazd do budowy, możliwie jak najdalej oddalając się od istniejącego wejścia i dojścia dla młodzieży. Zabezpieczyliśmy teren budowy w taki sposób, żeby tu uniemożliwić jakiekolwiek targnięcie osób młodych. No i zwracamy baczną uwagę na to, żeby tutaj nie było możliwości wejścia na teren budowy.
16: Mówił Krzysztof Dobrzeniecki, dyrektor firmy Dolmar. Przypomnijmy, że placówka funkcjonuje obecnie jako szkoła filiarna dla podstawówki numer 4 przy Żwirki i Wigury. Docelowo stanie się samodzielną jednostką.
18: To są wiadomości Radia Gra.
16: Pątnicy z Torunia ruszyli na szlak. Przed nimi 9 dni marszu. Dzisiaj wystartowała piesza pielgrzymka diecezji toruńskiej na Jasną Górę. Pielgrzymów pożegnał Paweł Gulewski, prezydent miasta, i biskup Arkadiusz Okroj. Modlitewne wyprawy z różnych miast Polski do Częstochowy mają swoją długą tradycję. Pierwsza pielgrzymka odbyła się w 1979 roku.
18: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Rząd ma nowy plan na obniżkę cen paliw. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest obniżka VAT-u. Dlaczego nie będzie pełnego pakietu CPN, czyli także obniżki cen na stacjach, to wyjaśni Jakub Rybski. Dlatego, że do tego potrzebna byłaby ustawa, a do obniżki VAT-u wystarczy tylko rozporządzenie. W sierpniu trwają sejmowe wakacje, dlatego nie dałoby się do połowy miesiąca przyjąć odpowiedniego projektu.
0: Jak mówi minister energii Miłosz Motyka, trwają także rozmowy z Orlenem dotyczące minimalnych marży. Nawet 31 stopni mogą pokazać dzisiaj termometry w Toruniu. Upał będzie nam towarzyszył także w środę. W czwartek będzie już prawdopodobnie chłodniej, bo przez region przejdzie burzowy front. Dzisiaj w ciągu dnia nie będzie padać, ale możliwe, że pokropi w nocy z wtorku na środę. Wtedy też nie jest wykluczona burza.
15: Już po 13:00, Mariusz Składanowski, dzień dobry, witam w to wczesne, wtorkowe, upalne popołudnie. Przysłowie mówi, gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka. Te 30 obecne stopni w Toruniu chyba łapie się na ten pułap. Rozpoczynamy nasze dzisiejsze wczesno-popołudniowe spotkanie. Mnóstwo dobrej muzyki, ważnych dla Torunia informacji. Startujemy, już teraz Narcotic Trust, a później m.in. Dire Straits.

Wam do Project King of My Castle, ależ to dobrze smakuje muzycznie przy takich upałach. Pewnie ten sukces też smakuje, choć wiadomo, w sporcie pewnie liczę się zawsze na zwycięstwo, ale srebrny medal indywidualnego pucharu Ekstraligi do lat 17, który zdobył wczoraj Mikołaj Duchiński, też cieszę. Gratuluję Mikołaju. A skoro o Speedwayu mowa, przypomnijmy, że dziś młodzież także startować będzie na MotoArenie o 17. Drużynowy puchar Ekstraligi w klasie 500R. A już teraz w Radiu gra Daria Zawiałow, Złamane serce jest okej. Okay.

0: hity pełne słońca w radiu gra Cher, Shoop Shoop Song. Pamiętacie, jaką fryzurę miała Cher w tym filmie Mermaids? A propos fryzur, okazuje się, że sztuczna inteligencja wkracza na nowe obszary, także te fryzjerskie. W Chinach pierwsze roboty zaczynają już strzec ludzi, wykorzystując sztuczną inteligencję i skanowanie 3D. System najpierw rozpoznaje kształt głowy oraz włosy klienta, a następnie wykonuje strzyżenie z bardzo dużą precyzją. A taka usługa kosztuje zaledwie 3 juany, czyli około złotych 70 za jedną sesję. No, taniutko, no ale przecież do fryzjera czy fryzjerki nie przechodzi się tylko po fryzurę. A ploteczki? Czy ten robot AI też to ogarnie?
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
9: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
10: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.
17: Nawet 31 stopni mogą pokazać dzisiaj termometry w Toruniu. Upał będzie nam towarzyszył także w środę. W czwartek będzie już prawdopodobnie chłodniej, bo przez region przejdzie burzowy front. Dzisiaj w ciągu dnia nie będzie padać, ale możliwe, że pokropi w nocy z wtorku na środę. Wtedy też nie jest wykluczona burza.
0: To jest Radio Gra.

0: Diament, no można powiedzieć tak samo o tej dziewczynie. To Zalia w Radio Gra. Niedawna bohaterka toruńskich piernikaliów, jedna z gwiazd tego rocznego męskiego grania w Radio Gra. A kto będzie największą gwiazdą i najpiękniejszym zielonym ogródkiem toruńskiej starówki, to już zależy od was. Głosowanie na stronie GRFM wystartowało, potrwa do 28 sierpnia. Niech wygra najlepszy. Trzymamy kciuki za wszystkich, ale oddać głos można tylko na jeden z ogródków. A już teraz w Radio Gra Eurythmics Sweet Dreams.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
9: Castorama! Teoria i praktyka.
10: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
9: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Po reklamie.
13: Jest 14, słuchacie Radia Gra. Przed nami najświeższy raport strunia kraju i świata.
14: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Będą utrudnienia dla kierowców na chełmińskim przedmieściu w Toruniu. Jutro startuje remont Żwirki i Wigury. Ulica będzie zamknięta na odcinku od szosy chełmińskiej do Świętego Józefa. Inaczej pojadą także autobusy MZK. Pojazdy mają kursować objazdem przez szosę chełmińską i Długą. Tam stworzono tymczasowy przejazd po dawnym torowisku kolejowym. Zawieszone będą niektóre przystanki. Szczegóły na stronie MZK. Objazd dotyczy aż 8 linii kursujących przez chełmińskie. Remont potrwa do końca sierpnia.
15: To są wiadomości Radia Gra.
14: To szansa, by zostać człowiekiem od dobrej roboty, podkreślają organizatorzy Szlachetnej Paczki. Trwa rekrutacja wolontariuszy do jednej z największych akcji charytatywnych w Polsce. Do zadań wolontariuszy należy odwiedzanie rodzin i osób samotnych, rozmowa z nimi, poznanie ich historii i opisanie sytuacji. Potem wskazywane są rodziny, które otrzymają pomoc w ramach akcji. Ważnym elementem jest także kontakt z darczyńcami, którzy przygotowują paczki.
16: Dołączyć do naszego wolontariatu może każdy, kto ukończył 18 rok życia, ma odrobinę czasu i chce razem z nami działać i pomagać.
17: Da się połączyć wolontariat z normalną pracą. Sam pracuję w godzinach od 8 z zasady do 16, 17. Wolontariat z zasady działamy popołudniami, w weekendy.
14: Mówili wolontariusze Basia Rumińska i Mariusz Ogórek z toruńskiej ekipy Szlachetnej Paczki.
15: Wiadomości Radia Gra.
14: Jeśli wybieracie się na wakacje do północnej Hiszpanii, to 12 sierpnia będziecie świadkami całkowitego zaćmienia słońca. Na ponad 2 minuty dzień zmieni się w noc. W Polsce zobaczymy natomiast zaćmienie częściowe.
1: Może to nie jest tak wspaniałe jak zaćmienie całkowite, ale jeżeli tylko mamy okazję, żeby poświęcić te kilkanaście minut z danego dnia, aby przyglądnąć się temu najwspanialszemu teatrowi optycznemu na naszym niebie, to warto.
14: Zachęcał Paweł Jankowski z AGH. IMGW wydało nowy alert meteo dla Torunia. Dotyczy on burz, które mogą pojawić się nad regionem. Niewykluczone, że będą im towarzyszyć silne opady deszczu i porywy wiatru do 80 km na godzinę. To ostrzeżenie będzie ważne dla Torunia i okolic dzisiaj od 17 do jutrzejszego poranka. Cały czas obowiązuje także alert dotyczący upału.
13: Już po 14:00, uf, jak gorąco, prawdziwy skwar przyjdzie jutro w całym kraju, grubo powyżej 30, w niektórych miejscach nawet do 38. W Toruniu też ciężko będzie to przeżyć, ale przy, mam nadzieję, orzeźwiającej muzyce jakoś damy radę. Już teraz męskie granie orkiestra, a później Spice Girls, słynne Wannabe.

0: Sissy Catch, Heartbreak Hotel w Radiu Gra. Żar leje się z nieba, jutro będzie jeszcze gorzej. A co w takiej sytuacji z treningami na świeżym powietrzu? Bieganie, jazda rowerem. Tu eksperci radzą, aby robić to jak najwcześniej lub już po zmroku. No i przypominamy, ważne jest także picie dużej ilości wody i uzupełnianie elektrolitów.
1: Trzeba to zrobić bardzo rozsądnie, tak jak dzisiaj mamy i w ostatnich dniach mamy wysokie temperatury. Przede wszystkim trzeba dobrać odpowiednio porę do tego treningu, więc ja bym proponował godziny takie poranne, na przykład do godziny 8, gdzie to nasłonecznienie jeszcze nie jest zbyt duże. No i oczywiście, jeżeli mamy drugi wybór, godziny mocno popołudniowe, czyli na przykład po godzinie 18.
0: A radził nam Mariusz Skuta, trener przygotowania motorycznego w Industrii Kielce, czyli mistrzów Polski w piłce ręcznej. A za chwilę też mistrzowski zestaw muzyczny Lady Gaga, Eddie Watta i Kombi.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
6: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
7: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
6: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
7: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
6: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
7: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
6: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
7: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
8: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
9: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
10: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
11: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: Kombi słodkiego, miłego życia. No niestety tak słodko nie będzie za chwilę na toruńskich drogach. Jak donosi nam słuchacz, tir, który zjechał z mostu Piłsudskiego, właśnie utknął pod wiaduktem na placu Armii Krajowej. O tej porze to może oznaczać olbrzymie problemy. Bądźcie czujni i trzeba będzie się uzbroić w cierpliwość.
1: Lato w mieście.
0: Fanom klasyki kinowej przypominamy o trwającym w CSW przeglądzie filmu Federico Felliniego. Dziś o 18:00 słynne 8:30. Najbliższy czwartek o 19:30 w Kombinacie Kultury koncert właśnie dla kombinatu, w którym łączone będą gatunki. A wszystko to po to, by wspierać Kombinat Kultury. Zagrają przedstawiciel punk rocka Patyczak i nasza toruńska siła hip-hopowa Marone. A w nadchodzący weekend zapraszamy także do Chełmna Nine Hills Festival. Od piątkowych koncertów Zohar Fresco Trio czy Micro Music poprzez sobotnie spotkania teatralne z Janem Peszkiem czy niedzielne koncerty Ani Rusowicz czy Marcin Masecki Trio. Do tego mnóstwo kolorowych, przepięknych podwórek i animacji w całej przestrzeni miejskiej.
1: Lato w mieście. Tu nie ma nudy. Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra, jedna z legend lat 80. Paul Young, jego Come Back and Stay, czyli wróć i zostań. To samo moglibyśmy zaśpiewać do Wisły w Toruniu, bo jej poziom na rekordowo niskim pułapie, a do tego przepłynięcie w pław, jedna z atrakcji zbliżającego się 10. Festiwalu Wisły, będzie tym razem na bardzo krótkim odcinku. A do 15 w Radiu Gra bez problemów popłyną do Was kolejne hity od Fleetwood Mac i ekipę Mossy Men i Trips.
1: Reklama.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpena z 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
10: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
11: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Media Expert, taniej masz.
14: Po reklamie.
15: MGW wydało nowy alert meteo dla Torunia. Dotyczy on burz, które mogą pojawić się nad regionem. Niewykluczone, że będą im towarzyszyć silne opady deszczu i porywy wiatru do 80 km na godzinę. To ostrzeżenie będzie ważne dla Torunia i okolic dzisiaj od 17 do jutrzejszego poranka. Cały czas obowiązuje także alert dotyczący upału.
16: Słuchasz Radia

0: Hity pełne słońca w Radio Gra to Mossy Man i Trips. A my zaglądamy na naszego radiowego Facebooka, gdzie macie szansę wygrania podwójnych zaproszeń na Copernicus Airshow. Przypomnijmy, w niedzielę 30 sierpnia najbardziej odlotowa impreza tego roku, a wy dzielicie się swoimi odlotowymi wspomnieniami wakacyjnymi. Już teraz ogłaszam, że pierwsze podwójne zaproszenie wygrywa Asia, która wspomina swoją wyprawę z koleżanką na Teneryfę. Piękny zachód słońca. Mam nadzieję, że słońce będzie nam towarzyszyło także w niedzielę 30 i właśnie przy tym zachodzącym słońcu będziemy podziwiać niezwykłe akrobacje lotnicze. A już teraz w Radio Gra September Cry For You.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
11: Wtorek, 4 sierpnia, jest 15. Zapraszamy na kolejny raport Radia Gra.
12: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Drogowcy wprowadzają dzisiaj kolejne zmiany na szosie Lubickiej w Toruniu na wysokości skrzyżowania ze Ślaskiego. Tam trwa remont torowiska tramwajowego. Zamknięto 3 pasy ruchu od strony Ślaskiego. W stronę Lubicza jedziemy 2 pasami od strony torowiska. Nadal nie ma możliwości skrętu w lewo Wiamonta. Tak będziemy jeździć po okolicy przez 2-3 tygodnie.
0: To są wiadomości Radia Gra.
12: Trwa budowa drugiej części podstawówki przy Grasera na Jarze. Prace skończą się dopiero w sierpniu 2027, więc przed nami jeszcze rok szkolny z utrudnieniami.
13: Hałas na pewno będzie, więc tutaj obecność budowy zostanie zauważona przez dzieci.
14: Jeśli chodzi o hałasy związane tutaj z budową, jesteśmy umówieni tu z panią dyrektor szkoły, że po prostu o ile być taka potrzeba i będą nadmierne hałasy, będziemy starać się ograniczać i prace takie najbardziej hałasujące, hałaśliwe będziemy wykonywać poza godzinami tutaj, w godzinach ustalonych i poza godzinami pracy szkoły.
12: Mówił odpowiedzialny za remont Krzysztof Dobrzyniecki, dyrektor firmy Dolmar, z którym rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
0: Wiadomości Radia Gra.
12: Trwają konsultacje w sprawie nowych przepisów, które wprowadzają limity czasu pracy i płacy lekarzy. Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło kilkaset uwag.
15: Szefowie tych małych szpitali pytają, jak po wprowadzeniu limitów zmieni się długość kolejek do lekarzy dla pacjentów. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych proponuje, by najpierw zwiększyć liczbę internistów, chirurgów czy pediatrów. Nie podaje jednak na razie gotowych recept, jak to zrobić. Przedstawiciele powiatów proponują, by reformę wdrażać etapowo i rozłożyć ją najlepiej na kilka lat. Ministerstwo Zdrowia do przyszłego tygodnia zbiera takie uwagi w ramach konsultacji, a potem po analizie te przepisy we wrześniu mają trafić do Sejmu.
12: Mówił Michał Dobrołowicz.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
12: Zapraszam na raport sportowy. Na początku tenis. Zaglądamy do Kanady. Iga Świątek i czeszka Sara Bejlek zmierzą się ze sobą w meczu drugiej rundy turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Toronto. Mecz dziś o 18.30. O 20.00 na tym turnieju ma wystartować pojedynek Mai Chwalińskiej i Australijki Tali Gibson. Z kolei o 17.00 Hubert Hurkacz i Amerykanin Marcos Giron zmierzą się ze sobą w meczu pierwszej rundy turnieju ATP Masters 1000 na kortach twardych w Montrealu. Teraz piłka nożna w lokalnym wydaniu. W zeszły weekend rozgrywki trzeciej ligi zainaugurowała Elana Toruń, która zremisowała z Lipnem Stęszew 1-1. Po dwóch sezonach przerwy do czwartej ligi wraca toruński Pomorzanin. Podopieczni Tomasza Ćwiklińskiego w niedzielę o godzinie 11 na Stadionie Miejskim przy ulicy Bema w ramach pierwszej kolejki zmierzą się z Orlętami Aleksandrów Kujawski.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
12: Pogoda znowu może być niespokojna. Do alertu IMGW dotyczącego upałów dołączył właśnie nowy alert dotyczący burz. Niewykluczone, że dzisiaj wieczorem albo w nocy zagrzmi. W regionie może także spaść intensywny deszcz, może silniej powiać. To ostrzeżenie meteo dla Torunia i okolic będzie ważne od 17 do 6 rano w środę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
11: Już po 15, no to prawie wtorek w pracy za nami. W tej godzinie, poza hitami pełnymi słońca, sprawdzimy, to było słychać, czy nie było tych syren alarmowych. Podpowiemy, jak z trenowaniem w czasie takich upałów. A już teraz Roxette w Radiu Gra.

0: To hit, pełne słońce w Radiu Gra, New Vibes, Who This. Teraz temat bardzo poważny. Hucznie zapowiadane syreny alarmowe, które nie tylko miały uczcić pamięć powstania warszawskiego, ale także sprawdzić funkcjonalność naszego systemu ostrzegawczego w Toruniu, okazuje się, że nie zdały egzaminu. W mieście mamy 50 syren, ale ponad 40 z nich to ponoć elektryczne zabytki pamiętające lata 70. i 80. A na takim jarze ponoć urządzeń ostrzegawczych po prostu fizycznie jeszcze nie ma. A niestety czasy mamy takie, że czarny scenariusz, że nad Toruniem leci zabłąkana rakieta, są wielce prawdopodobne. Co w tej sytuacji? I przy okazji prosimy, czy w sobotę o 17 słyszeliście syreny alarmowe? Bo ja przyznaję, że nie. Chyba, że wy mieliście większe szczęście. I w tej kwestii akurat milczeć nie można. Dajcie znać. 56 i od 6 do 0.
1: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum. Lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml.

0: 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: One latają wszędzie!
2: I mogą usiąść nawet na tobie.
3: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę.
4: Castorama! Teoria i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
4: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.
14: 23 minuty po 15. Nadal czekamy na wasze informacje z różnych części miasta. Czy w sobotę 1 sierpnia słyszeliście syreny alarmowe?

0: tych syren na czaka nie było słychać, a to kawałeczek od starówki jednak, nie? Czekałem, bo to ważne wydarzenie, czekałem na to, ale niestety się nie doczekałem.
1: Grafał z tej strony, na Bema na pewno nie było żadnych syren.

0: Tematy i Manu Single Ladies. Wracamy do naszego wakacyjnego trybu treningowego. Już podpowiadał nasz ekspert, że godzinę treningów na zewnątrz, czy to biegowych, czy rowerowych, czy wszelakich innych, powinniśmy przy tak gorących dniach przesunąć albo na pory wczesne, albo już późno wieczorne. A czy powinniśmy też trenować mniej intensywnie?
1: Ja bym jednostki treningowe skrócił. Tą objętość zrobiłbym zdecydowanie mniejszą i to, co dla mnie jest najważniejsze, nie zapominałbym o nawodnieniu. Wiemy, że organizm ludzki w ponad 60% składa się z wody, więc ta woda to jest życie i to jest bardzo ważny element tych naszych zajęć na zewnątrz, żeby ta woda zawsze była blisko.
0: Mówił Mariusz Skuta, trener przygotowania motorycznego. A do 16 w Radiu Gra m.in. Pitbull i Nicky Jam.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Który ogródek na toruńskim rynku zachwyca najbardziej? Teraz to ty decydujesz. Weź udział w głosowaniu na zielony ogródek toruńskiej Starówki 2026 i wybierz miejsce, które najpiękniej łączy klimat miasta z zielenią i kwiatami. Wesprzyj swojego faworyta i pokaż, że estetyka oraz dbałość o wspólną przestrzeń mają znaczenie. Oddaj swój głos i współtwórz zielone oblicze Torunia. Szczegóły znajdziesz na stronie Gra.fm. Głosuj już dziś. Masz czas do 28 sierpnia.
5: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
6: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
5: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
6: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
5: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
6: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: Pogoda znowu może być niespokojna. Do alertu IMGW dotyczącego upałów dołączył właśnie nowy alert dotyczący burz. Niewykluczone, że dzisiaj wieczorem albo w nocy zagrzmi. W regionie może także spaść intensywny deszcz, może silniej powiać. To ostrzeżenie meteo dla Torunia i okolic będzie ważne od 17 do 6 rano w środę.
15: Jest Radio Gra.

0: zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.

Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
6: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
7: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
8: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
9: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko 1,85 zł za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Po reklamie.
11: 16 na zegarach w Radiu Gra, czas więc na kolejny raport z kraju i ze świata.
12: Dwie elektrownie węglowe w Kozienicach na Mazowszu i w Połańcu w Świętokrzyskiem ograniczyły pracę w związku z niskim stanem Wisły. Woda z rzeki jest wykorzystywana do chłodzenia zakładów. Michale, jak wygląda teraz praca w elektrowniach?
13: W Kozienicach nie pracują 3 z 11, a w Połańcu 3 z 8 bloków energetycznych. Grupa Enea, do której należą obie te elektrownie, uspokaja, że dostawy energii dla nas cały czas są zapewnione, a to wyłączenie bloków ma służyć właśnie temu, by zakłady dalej mogły bezpiecznie pracować, mimo trudnych warunków. W Kozienicach termometry dzisiaj po południu mają pokazać 34, a w Połańcu nawet 36 stopni Celsjusza. Przez to także woda w Wiśle szybciej się nagrzewa, a chłodzenie bloków od razu robi się mniej efektywne i cały proces w elektrowniach wymaga dodatkowej pracy.
12: Czerwona kartka od więzienników. To akcja związkowców służby więziennej polegająca na wysyłaniu do członków rządu specjalnych pocztówek. Chodzi o protest przeciwko wprowadzanym zmianom w systemie świadczeń mieszkaniowych. Na czym funkcjonariusze mają stracić? Krzysztofie, co jest w tej korespondencji?
14: Z jednej strony napis czerwona kartka od więzienników, z drugiej żądamy wycofania szkodliwych zmian w świadczeniu mieszkaniowym dla służby więziennej oraz dopisek. Ja, funkcjonariusz służby więziennej, nie zasługuję na takie traktowanie. Adresujemy te kartki m.in. do premiera, szefa MON czy ministra finansów, mówił mi szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski.
15: Półmetek wakacji mija, wszyscy wysyłamy kartki pocztowe. My mamy taką specjalną kartkę od więzienników. Czerwona kartka dla członków naszego kochanego rządu w związku z trwającymi pracami w sprawie zmian w świadczeniu mieszkaniowym dla więzienników.
14: Resort finansów chce zmienić wynegocjowane wcześniej i obowiązujące już warunki wypłat tych dodatków. Z wyliczeń związkowców wynika, że te zmiany dla kilkunastu tysięcy funkcjonariuszy mogą oznaczać straty około 400 zł miesięcznie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
18: Warunki biometeo aktualnie w Toruniu są niekorzystne. Wszystko przez upał, wieje słaby wiatr. 31 stopni to temperaturowy maks na dzisiaj, ale jutro może być w Toruniu jeszcze cieplej. Synoptycy już mówią o burzach, które mogą pojawić się nad regionem w czwartek, ale także w nocy z wtorku na środę.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
11: Chwila po 16, a w Toruniu nadal skwar, jutro będzie jeszcze goręcej. To może zainteresuje Was informacja. Toruński Mosir zaprasza na lodowisko na Tortorze przez cały sierpień, a dodatkowo 29 sierpnia będzie tam disco on ice. I na samą myśl człowiekowi robi się chłodniej i przyjemniej. Już teraz u nas David Guetta.

0: To jedna z perełek z lat 80. Sandra in the Heat of the Night. Of, jak gorąco ta najbliższa noc i te kolejne także będą wyjątkowo uciążliwe, a do tego dojdą jeszcze problemy na drogach. Od jutra rozpocznie się bowiem remont żwirki i wigury na odcinku od szosy Chełmińskiej do ulicy Świętego Józefa, a prace drogowe w tym miejscu mają potrwać do końca miesiąca. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do znaków, a my życzymy też wytrwałości i cierpliwości. Po przerwie w radiu gra, tak a propos tej słonecznej aury, Victor de Dua, tam słońce, gdzie my.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać. Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duosapoli dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duosapoli. Smak, który pokochasz.
5: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
6: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
7: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Gra.

0: Magic System, Magic in the Air. Upał w powietrzu to przede wszystkim jak tu zachować formę, jak tu ćwiczyć, jak trenować. Dziś podpowiada nam to Mariusz Skuta, trener przygotowania motorycznego. Mówiliśmy o odpowiednich porach, jednak mniejszej intensywności, ale ważne jest także wspomaganie się elektrolitami.
1: Możemy to zrobić w bardzo prosty sposób, bo do wody możemy sobie dodać plasterek cytryny, plasterek ogórka, szczyptę soli. Jeżeli mówimy o, na przykład o dzieciach, możemy im troszeczkę soku jakiegoś dolać, żeby ten smak był dla nich bardziej taki przyswajalny. I mamy w bardzo prosty sposób te elektrolity przyrządzone.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Speedel w Radio Graf to wtorkowe, słoneczne, choć niewykluczone, że dziś także burzowe popołudnie i wieczór. Kolejne hity na naszej antenie i odpowiednia porcja energii. Blondie, Maria, ale będzie też Two Colors, Cynical. A później ważne przypomnienie dla tych, którzy korzystają z aplikacji mObywatel.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Festiwal Wisły nadciąga. Po raz 10. Między 7 a 16 sierpnia przepływamy Kujawsko-Pomorskie. 160 km Królową Wisłą. Nasza armada drewnianych statków zacumuje we Wrocławku, Ciechocinku, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu i przy wielu innych przystaniach. W tym roku świętujemy, wracamy do korzeni i się bawimy. Czeka na Was nadwiślańskie jadło, tradycyjne rzemiosło, wystawy, inscenizacje, koncerty i ten klimat. Zapraszamy nad Wisłę. Popływamy. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
10: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Po reklamie.
14: Warunki biometeo aktualnie w Toruniu są niekorzystne. Wszystko przez upał, wieje słaby wiatr. 31 stopni to temperaturowy maks na dzisiaj, ale jutro może być w Toruniu jeszcze cieplej. Synoptycy już mówią o burzach, które mogą pojawić się nad regionem w czwartek, ale także w nocy, z wtorku na środę.
15: Słuchasz Radia Gra.

0: Hity pełne słońca w Radio Gra. Teraz zgodnie z zapowiedzią przypomnienie Ministerstwa Cyfryzacji, że do jutra, czyli do 5 sierpnia, należy zalogować się do aplikacji mObywatel, aby przedłużyć certyfikaty dokumentów, w tym mDowodu. To ważne, bo dokumenty użytkowników, którzy nie zalogują się do aplikacji w ciągu najbliższych godzin do jutra, wygasną, a w takiej sytuacji konieczne będzie późniejsze przywrócenie ich ważności. ABBA już teraz w Radiu Gra. Knowing Me, Knowing You.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
4: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
5: Zaprasza Autofrelit. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-400-900.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Po reklamie.
9: Już 17 na zegarach. Sprawdźmy, co ważnego wydarzyło się w kraju i na świecie.
10: Dwa groźne wypadki z udziałem dzieci podczas żniw na Mazowszu. W powiecie łosickim poważne obrażenia nogi odniosła 5-latka wciągnięta przez maszynę rolniczą. Natomiast w powiecie sokołowskim 4-letniego chłopca przysypało rozładowywane zboże. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, w jakim stanie są dzieci?
11: Obrażenia 5-latki są bardzo poważne. Z kolei u 4-latka przysypanego zbożem udało się przywrócić funkcje życiowe. Oboje śmigłowcami lotniczego pogotowia ratunkowego trafiły do szpitali.
10: A jak doszło do tych wypadków?
11: 5-latka weszła do silosu zbożowego, jej ojciec był na zewnątrz. W pomieszczeniu pracowało urządzenie do transportu zboża. Dziewczynka wpadła w szczelinę i maszyna poważnie ją zraniła. Natomiast 4-letni chłopiec był pod opieką ojca, który przywiózł do gospodarstwa zboże. Po rozładunku zaczął szukać syna, znalazł go w zbożu. Dziecko nie oddychało, reanimacja zakończyła się powodzeniem. W obu przypadkach okoliczności tych wypadków wyjaśniają policjanci. Opiekunowie dzieci byli trzeźwi.
10: Szef Światowej Federacji Piłkarskiej Gianni Infantino w tarapatach. Zbiera się koalicja, która chce go odwołać ze stanowiska szefa FIFA. Witamy Cezarego Dziwiszka. Na czarku, najmocniej Szwajcarowi sprzeciwiają się kraje Europy.
12: To prawda i według brytyjskiego The Times prowodyrem tego sprzeciwu jest szef UEFA Aleksander Ceferin. Kraje europejskie wspierają te z Ameryki Północnej i Azji, czyli strefy CONCACAF i AFC. Grożą Infantino stworzeniem nowych rozgrywek, mających być konkurencją dla mundiali. Global Nations League, tak miałoby się nazywać. Te groźby mogą zostać wcielone w życie, jeśli słynny Gianni w marcowych wyborach na szefa FIFA będzie starał się o reelekcję.
13: Podleciał za blisko słońca, wykonał Loki Kara i się na tym sparzył. To są już takie bardzo mocne sygnały, że ten autorytet Infantino w tym globalnym zarządzaniu piłką nożną bardzo mocno został na przerwie.
12: Tak komentował w Radiu RMF24 Mieszko Rajkiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Zatem, chociaż w ostatnich dniach Gianni Infantino odpuścił i wycofał się z pomysłu częściowej komercjalizacji Mistrzostw Świata, wkrótce okaże się, czy nie przeszarżował.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
8: upały i burze. Tak w skrócie można opisać prognozę pogody na najbliższe dni w Toruniu. Jutro ponownie słupki rtęci mogą zatrzymać się na 31, może nawet 33 kresce. W czwartek ma w mieście popadać i zagrzmieć, ale pojawiły się także alerty od IMGW dotyczące dzisiejszej nocy. Przez region może przejść burza z opadami deszczu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
9: Chwila po 17, wolne popołudnie. Jakie plany? Może spotkanie ze znajomymi albo przy radiu gra, przy dobrej muzyce. Taka już w tej chwili kult, gdy nie ma dzieci. Z przypomnieniem, że zespół ogłosił, że nieco ograniczy swoją aktywność podczas jesiennej trasy koncertowej. Oj, szkoda.

Grzegorz Chyży, Pod wiatr w radiu gra. Teraz kolejne przypomnienie, że jutro rozpocznie się remont żwirki Wigury na odcinku od szosy Chełmińskiej do ulicy Świętego Józefa. W związku z tym objazdami pojadą także autobusy linii. I tu warto pamiętać 11, 17, 18, 26, 32, 34, 40 i N95. A to nie koniec problemów drogowych, bo także od środy do najbliższego piątku zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania Kościuszki z ulicą Batorego. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie Gra FM. A już teraz Milki, Just the Way You Are.

0: Mojo Lady w Radio Gra, jeden z tych utworów, które darzę wielką sympatią. Tak samo jak i kino. A tu mamy kolejny rekord. Słynna Odyseja Christophera Nolana przekroczyła właśnie granicę 1 miliona widzów w Polsce. I to wynik osiągnięty po zaledwie 3 weekendach wyświetlania. A równie imponująco wygląda sytuacja na świecie. Film zarobił już ponad 900 milionów dolarów. Jest to krok od przekroczenia miliarda. No proszę, to chyba kolejny dowód na to, że rację miał mamoń z rejsu, który lubił tylko te piosenki, które już słyszał, a my te historie filmowe, które już dawno czytaliśmy.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
5: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
7: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński Deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński Deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
8: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl. Po reklamie.
9: Upały i burze, tak w skrócie można opisać prognozę pogody na najbliższe dni w Toruniu. Jutro ponownie słupki rtęci mogą zatrzymać się na 31, może nawet 33 kresce. W czwartek ma w mieście popadać i zagrzmieć, ale pojawiły się także alerty od IMGW dotyczące dzisiejszej nocy. Przez region może przejść burza z opadami deszczu.
10: To jest Radio Gra.

Kto pamięta? Pewnie pierwszy taniec na dyskotece przy pierwszych hitach Britney Spears. Born to make you happy. Za chwilę 18 i kolejny raport Radia Gra.

0: Mariusz Skłodanowski, ja już dziękuję za dziś. Zapraszam na jutrzejsze popołudniowe spotkanie. Słyszymy się o 13.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
2: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
3: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
4: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brasilia! Mamma mia! Good idea! Wepceria Mamma Mia! Spróbuj dan kuchni brazylijski!
5: Mamma Mia! W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
4: Zapraszamy!
6: Po reklamie.
7: Jest 18, to jest Radio Gran. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
8: Kolejny incydent nad Bałtykiem. Przed południem doszło do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego. IU-20M leciał 56 km na północ od Koszalina. Nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej, ale poruszał się bez zgłoszonego planu lotu i bez włączonego transpondera. Rosjan namierzyła polska para samolotów dyżurnych i eskortowała maszynę poza obszar działania naszego lotnictwa. Rosyjski IU-20 został przechwycony nad Bałtykiem także w zeszły piątek. Siatkarze reprezentacji Rosji nie zagrają jednak na Mistrzostwach Świata w przyszłym roku w Polsce. Poinformowała o tym w wydanym oświadczeniu Międzynarodowa Federacja Siatkówki. Wojtku, reprezentacja Rosji została dopuszczona do międzynarodowych rozgrywek. To dlaczego nie zagra?
9: No, jak czytamy w wydanym oświadczeniu, Rosyjska Federacja sama poinformowała EVVB, że jej kadra nie wystąpi w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w naszym kraju. Na razie nie wiadomo, czy rosyjskie siatkarki zagrają w turnieju w USA i Kanadzie. Tutaj rozmowy trwają z organizatorami. Na pewno zobaczymy jednak siatkarzy i siatkarki reprezentujących Rosję w przyszłorocznej Lidze Narodów. Z tego powodu w 2027 roku w tych rozgrywkach wystąpi nie 18, a 19 reprezentacji.
8: Roboty i sztuczna inteligencja coraz silniej wkraczają w nasze życie.
10: I naukowcy zadają sobie pytanie, jak wielkim możemy je obdarzyć zaufaniem.
8: Nie tylko naukowcy.
10: 50 mężczyzn spędzało po 2,5 godziny w laboratorium, rozmawiając z humanoidalnym robotem Pepper, a naukowcy po raz pierwszy jednocześnie badali aktywność ich mózgu, mierzyli poziom hormonów, analizowali deklaracje i śledzili rzeczywiste zachowania. Robot działał w dwóch wariantach: albo był interaktywny, nawiązywał kontakt wzrokowy, gestykulował, kiwał głową, wydawał krótkie potwierdzenia podczas słuchania, albo był całkiem nieruchomy.
8: I co się okazało?
10: W tym pierwszym wariancie uczestnicy łatwiej nawiązywali z nim więź, ale jeśli popełniał błędy, ich reakcje były emocjonalne i przypominały te, które pojawiają się w sytuacji złamania norm społecznych przez człowieka. W drugim przypadku częściej uznawali, że to zwykła awaria techniczna.
11: Dwa alerty od IMGW obowiązują aktualnie w Toruniu i powiecie. Jeden dotyczy burz, które mogą pojawić się nad regionem. Niewykluczone, że będą im towarzyszyć silne opady deszczu i porywy wiatru do 80 km na godzinę. To ostrzeżenie będzie ważne dla Torunia i okolic do jutrzejszego poranka. Cały czas obowiązuje także alert dotyczący upału. On będzie ważny jutro do 20. W nocy termometry w Toruniu cały czas mogą pokazywać ponad 20 stopni.
7: Czy jest ze mną jakieś protazy? No to wszystkiego najlepszego na imieniny. Świętuję także na przykład Perpetua. Mamy takie imię w polskim słowniku. Sprawdziłem, no to najlepszego, najlepszego. Przemek Grabowski, witajcie na wakacjach. Z radiem gra wasze ulubione hity na upały. No i teraz Anawa, bez wątpienia hit tego lata. Talk to you.

0: Tak, tak, jak mówił Paulo Coelho i śpiewał John Maman przed chwilą, kochaj życie. To takie przesłanie też dla tych, którzy marudzą, że im za gorąco. No spoko, spoko, jakoś damy radę. Jest lato, musi być trochę gorąco. Ale szykuje się piękny wieczór i piękna noc. Wtedy będzie trochę chłodniej i trzeba podziwiać gwiazdy, bo przecież w sierpniu spadają hurtowo. Za chwilę wpadną do nas też gwiazdy. Wróci Peter Andre, ten taki zawsze przystojny, opalony. No i pojawi się DJ Marshmello z Ellie Goulding i Save My Love.
1: Reklama.

0: sklepach i na MediaExpert.pl. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: W Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
3: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
2: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Laba się zaczęła, laba trwa.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.
9: Ach.

Mi to widać na polskich plażach. Lady Punk w Radiu Gra. Jeżeli będziecie blisko piasku, to wtedy trzeba się smarować jeszcze bardziej i z większym filtrem. To wiadomość dla tych, którzy może wybierają się nad wodę. Pamiętajcie, że na plaży szybciej się opalamy niż na trawie generalnie, bo promienie odbijają się od jasnego piasku i wody. Wiadomo, krem z filtrem to najlepszy wakacyjny gadżet. A na wakacje polecam wam nasze nowości w Radiu Gra. Teraz DJ Alesso i One Republic w wracają po 13 latach wspólnie w numerze In Your Eyes.

Czy są tutaj jakieś smutne dziewczyny? No nie widzę, nie widzę, ale śpiewała o smutnych dziewczynach, a może dla smutnych dziewczyn. Bibi Rexha, David Guetta, nasza nowa taneczna petarda tego lata, a za chwilę kolejny klasyk na wakacjach, polecam na upały. Można otworzyć okno, przewietrzyć wszystko, bo za chwilę Mike Oldfield, Maggie Rayleigh, ich niezapomniane Moonlight Shadow.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna, drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
3: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
4: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Dwa alerty od IMGW obowiązują aktualnie w Toruniu i powiecie. Jeden dotyczy burz, które mogą pojawić się nad regionem. Niewykluczone, że będą im towarzyszyć silne opady deszczu i porywy wiatru do 80 km na godzinę. To ostrzeżenie będzie ważne dla Torunia i okolic do jutrzejszego poranka. Cały czas obowiązuje także alert dotyczący upału. On będzie ważny jutro do 20. W nocy termometry w Toruniu cały czas mogą pokazywać ponad 20 stopni.
9: To jest Radio Gra.

Ostatni most od Lanbery. Założę się, że ona też uwielbia lody, w szczególności w upały. Zostańcie z Radiem Gra, bo po 20 powiem wam, ile trzeba jeździć sobie na rowerze, żeby spalić taką średnią porcję lodów. No.

0: trzeba trochę pojeździć. A za chwilę Dub Dogs w głośniku i klubowe How Does It Feel.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
6: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Po reklamie.

Przepiękny klasyk wieczorowo w radiu gra, tak na złotą godzinę. Alan Parsons Project i niezapomniane Don't Answer Me, jak to pięknie brzmi o tej porze. To tak z dedykacją też na imieniny dla każdego Dominika. A jak mówiły nasze babcie, gdy ciepło na Dominika, no to ostra zima nas dotyka. Poczekamy kilka miesięcy, zobaczymy, czy się sprawdzi. Teraz Velvet z nami na wakacjach. Take my body close. Take my body.

Czy pamiętacie taki film Wygrane marzenia? To muzyka z tego obrazu. Może warto sobie to przypomnieć. Dziewczyny tam fajnie tańczyły, oczywiście na barze. Leon Rimes w Radiu Gra. Za chwilę nowość od Iny z dedykacją dla tych, którzy dzisiaj musieli się schłodzić lodami. No ja też przyznaję się i teraz bardzo ważna informacja. Ile trzeba jeździć na rowerze, żeby tak spalić taką średnią porcję lodów? Specjaliści od fitnessu to policzyli, że potrzebujemy godziny jazdy na rowerze, żeby spalić tyle kalorii, co taka, no, średnio solidna porcja lodów. Tak więc jutro godzinka na rowerze, ewentualnie spacer lub też bieganie. A teraz Ina na wieczorne upały, nasza wakacyjna nowość w Radiu Gra Morenito. A za chwilę Korona, niezapomniany wakacyjny hicior The Rhythm of the Night.

0: mama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
11: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
10: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
11: Przykłady?
10: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
11: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
10: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
11: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

With Kindness, Selena Gomez wieczorowo w radiu gra. Jak tam widzieliście dzisiaj? Piękne zachodzące słońce. Wiecie, że podczas zachodu słońca niebo staje się czerwone, bo światło pokonuje po prostu dłuższą drogę przez atmosferę, czyli każdy zachód to taki mały pokaz fizyki. Teraz mały pokaz klasyki, kolejny winylowy z naszego gramofonu. Są wakacje, jest dobre disco. Funky Town od Lip Sync w radiu gra.

0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Golda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita

Zanim pójdę od Happy Set, to jeden z największych hitów przystanków Woodstock. Z pozdrowieniem dla tych, którzy wrócili i czują się tak nieswojo, bo nie mogą się potarzać w błotku. Spoko, spoko. Jak się zmieni pogoda, szykują się za kilka dni burze i opady, to będziecie mogli sobie zrobić takie błotne poprawiny. Przemek Grabowski z wami w Radiu Gra na wakacjach. Za chwilę Rod Stewart, ale teraz jeden z największych hitów. Pet Shop Boys zrobili kiedyś taką petardę. Go West.

0: końcowe odliczanie zespołu Europe. Do czego?
1: No, nie wiem, może do kolejnego dnia na wakacjach. Jutro też będzie ciepło, bardzo ciepło, nawet cieplej niż dzisiaj w Toruniu i w okolicach. Pamiętajcie, że można się schłodzić nie tylko w lodówce, nie tylko przy klimatyzacji, ale także wśród drzew, w lesie, w parku, bo w cieniu dużego drzewa temperatura może być nawet o kilka stopni niższa niż na otwartym słońcu. Wiadomo, natura to najlepsza klimatyzacja. No i na takie spacerki po lesie, w parku, nasza kolejna słoneczna nowość. Wraca Kygo z Norwegii, jego Take Me Back.

0: reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.

Można by pomyśleć, że to jakaś nowość. Nie, nowość, ale przeróbka, którą zrobił DJ Jonas Blue, a zaśpiewała dla niego Dakota Fastka. Czy pamiętacie, kto to zaśpiewał kiedyś? Tracy Chapman przecież. Fajnie to zrobił. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Wracam tutaj także jutro z hitami na wakacjach. Słyszymy się w środę o 18:00, a na koniec naszego spotkania, no przepiękny klasyk, w taki piękny letni wieczór w Radiu Gra. Words Don't Come Easy, FR David.

0: sama.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.

0: sama.
1: Studiujesz albo kończysz naukę?
2: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
1: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
2: To Eurotipy.
1: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
2: Zaliczyć kursy, praktyki?
1: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
2: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
1: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
2: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
1: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.